sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

Mamy dzisiaj czwartek, 11 dzień czerwca i 162 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Paula, Barnaba, Anastazę oraz Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomiu, Radomiła, Fortunat. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy. A skoro już życzenia, no to i zabawa. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Również Międzynarodowy Dzień Rysia, to może się spodobać. No i Dzień Komornika Sądowego, no to jest zawód nie zawsze mile widziany. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że mogę wam podpowiedzieć, że dzisiaj wieczorem po 22 w klubie Studio Disco będzie. Jeżeli macie szansę poskakać, to propozycja jak najbardziej aktualna i dla was i nie tylko. Jeżeli wolicie koncert, to podpowiem, że w klubie Red dzisiaj o 20 Faraway koncertować będzie. Jeżeli wolicie jutrzejszy dzień, no to podpowiem, że również o 20, ale w zaścianku. Venom Incorporated, jednym słowem, będzie ostro i głośno. A ja zapraszam was również do kina, aby obejrzeć nowy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia. Film możecie dzisiaj obejrzeć o 16.35 lub 19.45, natomiast jutro proponuję seansy o 17.20 lub 18.20. Przypominam, że chodzi o to, że w końcu się dowiadujemy, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, a to oczywiście o czymś świadczy. No i informacje bieżące, a tu podpowiem i przypominam, moi drodzy, od już praktycznie półtorej tygodnia rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską na studia pierwszego stopnia. Podpowiem, że jakby co do czego, to jest przygotowanych blisko 4,5 tysiąca miejsc na 40 kierunkach studiów, ponad 40 kierunkach studiów. Jednym słowem, wybierać jest w czym, a rekrutacja będzie trwała. Trwała, no powiedzmy, z pewnymi ograniczeniami do 17 września, z wyjątkiem oczywiście architektury czy wzornictwa przemysłowego, gdzie terminy są nieco wcześniejsze, ale tutaj uwaga, uprzedzam, że oczywiście te terminy są pojęciem względnym, bo w momencie, kiedy zostanie wyczerpana pula miejsc, no z przyczyn obiektywnych i jednoznacznych po prostu już wtedy nowi kandydaci nie będą przyjmowani. A skoro tak, moi drodzy, no to jeszcze jedna sprawa, bardzo wiodąca. Warto studiować na Politechnice, w związku z tym zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i powinno iść wszystko głośno i w stereo. W mono, ewentualnie na części pokoi w akademikach na ulicy Skarżyńskiego można nas jeszcze jak najbardziej słuchać, w związku z tym tą drogą oczywiście też zachęcam do posłuchu. A skoro już mowa o takich drobiazgach jak słuchalność, no to dorzucę jeszcze od siebie, że jutro poranek, tuż po godzinie 9 startuje, wieczorem o 21 to dzisiaj będzie, a jutro herbatka, natomiast dzisiaj tuż po 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No, ta jazda na rowerze to mnie rozkojarzyła dzisiaj i to totalnie, no może nie tyle sama jazda, bo lubię, ale akurat w takiej formule. Zimno dzisiaj ogólnie. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was zrealizuje i poprowadzi, a w programie jak zwykle będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, które rozegrają się w najbliższym czasie na terenie miasta Krakowa, chociaż nie tylko, to też trzeba przyznać. Będzie również, co istotne oczywiście, o premierach filmowych, no bo w końcu mamy kolejny początek tygodnia, chociaż z tą premierą to tak tego jest, bo jedna dzisiaj jest, no właśnie, o tym jeszcze też zdążę wspomnieć. Będzie również o propozycjach filmów, seriali do obejrzenia na serwisach streamingowych, no i oczywiście propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizji publicznej. Skoro tak, moi drodzy, no to chyba nie zostaje mi nic innego, jak dorzucić jeszcze jedną kwestię, no nad wyraz istotną w tym wszystkim, a mianowicie to, że oczywiście nieco muzyki dzisiaj, i to różnorodnej, będzie też sporo. Czy coś jeszcze pominąłem? Nie, no chyba nie, moi drodzy. No to chyba zaczynamy grać, no bo cóż tu innego. Nie sugerujcie się, to nie do końca jest to, co myślicie.

No, muszę wam powiedzieć, że to była pułapka na mnie, no bo znalazłem w lodówce kawałek czekolady. Dobrej, schłodzonej, z orzechami. No i w tym momencie jak tu można się skoncentrować jeszcze na paru innych rzeczach? Ale postaram się, moi drodzy. A skoro tak, no to od razu ruszymy do tego, co ciekawego się dziać będzie w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że sesja i inne okoliczności przyrody chyba są odczuwalne już w różnych miejscach, bo podpowiem tak, że w klubie Studio już jutro disco będzie wieczorową porą o 22:00. Natomiast festiwalowo tak się troszeczkę zrobi, no na poły festiwalowo oczywiście, bo w klubie Studio 12, 13, 14, czyli piątek, sobota, niedziela. Future Pace 2026 by Oshi. Jak się domyślam, to chodzi tutaj również o kwestię sponsora. Natomiast we wtorek Fat Freddy's Drop to akurat koncert, który no, rozrusza, co po niektórych oczywiście będzie gibanko drobne. Dla tych, którzy wolą nieco inne klimaty, to podpowiem, że jakby co do czego, to możemy w ciemno ewentualnie wybrać się na przykład na Dni Niepołomic, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale w piątek, sobotę i niedzielę będzie się tam działo akurat dosyć dużo. Będzie Krzysztof Cugowski między innymi, ale również Mateusz Ziółko i Akademia Ciupaga, cokolwiek by to miało znaczyć. Trafić łatwo, bo jedziecie najpierw tam na wschód, później troszeczkę w lewo, później prosto, a później będziecie słyszeli. No, w końcu przy zamku wszystko się rozgrywać będzie. Większość oczywiście rzeczy. To jeżeli chodzi o takie wydarzenia, że tak powiem, podkrakowskie oczywiście. Chyba można jeszcze wspomnieć, że Dni Gminy Kocmyrzów-Lubożyca, tak konkurencyjnie, bo to wiecie, Niepołomice po jednej stronie, Lubożyca, Kocmyrzów-Lubożyca oczywiście po drugiej stronie Wisły, w związku z tym tak będą się przepychali troszeczkę. A jeżeli chodzi o wydarzenia, powiedzmy, bardziej koncertowe, o których trzeba wspomnieć i napomnieć, to podpowiem, że tak, po pierwsze, w Alchemii jutro o godzinie 20:00 Ars Laternas Orchestra, czyli Katarzys, będzie odgrywane. Myślę, że przede wszystkim interpretacja będzie tutaj akurat no, najbardziej pociągająca. Natomiast jeżeli chodzi o inne brzmienia, to też o 20:00 podkreślam, ale w klubie Re Faraway koncertować będzie, czyli druga płyta Radio Orient prezentowana, także myślę, że warto o tym pamiętać i się przygotować. Jeżeli lubicie jazzowanie, to Maciej Skibała Trio będzie koncertować w piątek o 19:00 w Dworku Białobronnickim, też chyba warto się wybrać. Natomiast w Pińcu pod Baranami, ale o 20:00 Agata Ślazyk, Święto powinno trwać wiecznie, czyli nieustający festiwal utworów w Piwnicy pod Baranami. Natomiast w piątek również o 20:00, ale w Zaścianku, Venom Incorporation koncertować będzie. No jeżeli ta nazwa wam się wydaje znajoma, to w zasadzie i częściowo macie rację, bo to może Venom bezpośrednio nie będzie, ale są to ludzie, którzy w tej formacji jak najbardziej występowali. W związku z tym oczywiście utrzymać się można. Również piątek i również o 20:00 w Alchemii Piotr Odoszewski będzie koncertował. Natomiast w klubie Re w piątek o 20:00 Showfest 6, czyli 6 podmiotów. No chyba jakoś tak, chyba trzeba by to podciągnąć. 6. edycja mini festiwalu poświęconego muzyce Shegaze. W związku z tym no, możecie podejść w strefie nowej od soboty. Etno Kraków rozstaje, rusza, także możecie się na to już przygotować i ruszać, bo będzie oczywiście się sporo, ale to naprawdę sporo działo.
Również na sobotę przygotujcie się na Dni Nowej Huty. Jeżeli się nie mylę, to Golsowie tam się zapowiedzieli, w związku z tym warto podejść, a będzie również prezentacja i Straży Pożarnej, i Pogotowia, i Policji, i Straży Miejskiej, a także innych instytucji, a przy okazji również będzie gastronomia. O tym też nie można zapomnieć. 18. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, to na rynku głównym będzie się odbywało, a generalnie chodzi o to, że będą to śpiewały osoby z pewną formą upośledzenia, w związku z tym naprawdę bardzo piękny i godny polecenia, że tak powiem, koncert, tym bardziej, że te wykonania są naprawdę urocze. Byłem na dwóch czy trzech edycjach Lionsa i było to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie, ciekawie. A co więcej, zawsze tam można również trafić utwory, które nam podejdą do serca i nie tylko. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, nieustający zresztą, to Isto Karen and Rafael Rogoński w Alchemii, to akurat na poniedziałek o 20 mogę wam zaproponować. Zaraz, poniedziałek? Nie, moi drodzy, nie. W niedzielę jeszcze o 20, także weekendowo oczywiście. No i w Tauron Arenie, moi drodzy, wydarzenie, ale to już, tym razem się nie pomylę, wtorkowe Lost Generation Festival, czyli dla tych, którzy uważają się za stracone pokolenie, ale mające swoją muzykę, to możemy się przenieść do przełomu lat 90. i 2000, a będą utwory i Offspring.

Owo przy okazji też. No i jeszcze jedna taka propozycja, no jakby to określić, propozycja, nazwijmy to relaksacyjna, bo to już w piątek o godzinie 17.30 na ulicy Świętego Filipa 17 w Uniwersytecie DSW na parterze w sale rzymskiej będzie miała miejsce prezentacja, warsztaty, w których poznacie techniki oddechowe, takie uspokajające, podnoszące poziom energii. Dowiecie się między innymi, jak oddechem wpływać na umysł, emocje, jak stosując specjalne rytmy oddechowe można zregenerować system nerwowy, a w planie także medytacje. Medytacje prowadzone przez Patryka Trompiza i Rafała Przybylskiego, na co dzień skądinąd informatyka. W związku z tym przy tym stresie, jak on sobie poradzi, to wy też możecie spróbować. Aha, no rejestracja niestety musi się odbywać formalnie, w związku z tym zapraszam na TINCC, tam akurat Oddech Kraków na pewno wam się pomoże. Co jeszcze? No nie, no muzyka oczywiście, moi drodzy, muzyka teraz, bo to chyba nie ma co odwlekać. Nie wiem, czy kojarzycie NOS, to dla was. Dziwna wiosna zresztą.

No i nie można chyba przemilczeć premier filmowych, a skoro tak, no to zaczynamy, moi drodzy. Nie wiem, czy jesteście wielbicielami, czy nie Stevena Spielberga, ale

0: Moim zdaniem, no abstrahując od tego, jak będziecie oceniali ten film, to mimo wszystko jest to powrót do stylu kręcenia filmów, no powiedzmy sprzed paru lat, i mnie ten styl ogólnie rzecz ujmując odpowiada, moi drodzy. Nie jest to komiksowe, jest to po prostu dobre, przyzwoite kino. Dzień objawienia. Film, który od dzisiaj jest prezentowany oficjalnie w kinach, to chyba najważniejsza sprawa. Druga sprawa, też niebagatelna, porusza mocne zestawienia i kwestie, no, wynikające, powiedzmy, z pogranicza polityki, z pogranicza nauki, no i z pogranicza religii również. W związku z tym jest to oczywiście takie połączenie różnych wątków. Doskonała obsada, zresztą jak u Spielberga, no w zasadzie każdy aktor chyba chciałby u niego zagrać. W rolach głównych Emily Blunt, Josh O'Connor, przepraszam bardzo, Colin Firth, dawno go nie widziałem na ekranie, także polecam, Eva Hawson, Coleman Domingo i Wyatt Russell. Dodatkowo jeszcze kogoś tam pominąłem? Kogoś pominąłem? Chyba nie do końca, także możemy spokojnie w to uderzać i jest to na pewno zestawienie, które może wam się spodobać. A, już wiem, Elizabeth Marvel. No, ją możecie nie do końca pamiętać. A Hattie Park? O właśnie, to akurat kino, które Oscarami pachniało kiedyś. Jednym słowem, moi drodzy, mamy sytuację, że nagle okazuje się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, i tego dotyczy akurat film Dzień Ojwienia. Od dzisiaj w kinach także można do tego podejść. Dodam jeszcze, że po... Zaraz, ile to lat minęło? 30? 40? Nie mogę sobie przypomnieć, czekaj, w 91 roku premiera? No to by oznaczało, że 35 lat temu na ekrany kin wchodził film Milczenie owiec, moi drodzy. Film ponownie do obejrzenia na ekranach kinowych. Młodziutka Julie Foster, doskonały jak zwykle Anthony Hopkins, dodatkowo jeszcze oczywiście Ted Levine i Scott Glenn. No jednym słowem, jest o czym mówić, moi drodzy. Ale ten rozdźwięk między Anthonym Hopkinsem i Julie Foster na pewno przyciąga. Poza tym ja do dzisiaj, jak chcę postraszyć, to mówię... A to było akurat odnośnie wątróbki z groszkiem. Podpowiem, że bynajmniej nie wątróbki z drobiu czy z prosiaczka. To tak a propos. Milczenie obiec znowu na ekranach kinowych, także możecie pójść znowu obejrzeć to na wielkim ekranie. Tym razem nie taka duża przerwa, no bo film w zasadzie z zeszłego roku, świeża premiera, wchodzi na ekrany. Familijny film, jak najbardziej niemiecki, pod tytułem Willow i tajemniczy las. Mamy tutaj, powiedzmy, no, taką niewiastę, młodą zresztą, która dziedziczy las, krzywy domek i magiczne moce ciotecznej babki. No i choć nie jest pewna, czy ich chce, musi działać, bo las potrzebuje ratunku. Jednym słowem, jeszcze sprytny lis i parę innych rzeczy. Jednym słowem, zabawa dosyć intrygująca, ciekawa, a poza tym, no, czy ktoś z was nie chciał kiedyś poczarować? No zobaczcie, jak to jest. Kolejna propozycja. Brytyjska czarna komedia, moi drodzy. No, powiedzmy w ten sposób. Brytyjski humor specyficzny jest, a jeżeli jeszcze jest to od razu oznaczone jako czarna komedia, no to coś wyjątkowego tym jest na pewno. Film nosi tytuł Savage Hoads, a akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii na tle ogromnej epidemii ośmy oraz powstania jakobickiego. Taka opowieść, troszeczkę mroczna, troszeczkę satyryczna, o Sir Chauncey'u Savage'u, który, no powiedzmy, dokonania swoje miał. Dodam jeszcze, że Richard Grant w roli głównej się pojawia, a gdzieś tam jeszcze Clara Foy też będzie nas zabawiała. Jednym słowem, takie pojedynki, dekadencka rozrywka i nieco rozlewu krwi, jednym słowem. Trochę historii, a troszeczkę szalonej opowieści o klasach społecznych i władzy. Kolejny film, Kumotry, tym razem film niemiecko-polski, dokument zresztą Emilii Śniegowskiej. Mamy polską wieś w rumuńskich Karpatach, wieś, która nomen omen pustoszeje, jak się wielu wsiom akurat ostatnimi czasy zdarzać może u nas, jak się okazuje w Rumunii również. A tam.
1: A co za tym idzie, na pewno prosimy o kilka słów dotyczących Nocy Naukowców. A przed mikrofonem Dominika Krasowska z Centrum Reserwy.
0: No właśnie, nie wiem skąd to się wzięło akurat, ale nie zmienia to faktu, że na pewno zaskoczyło mnie to jeszcze bardziej niż was. Wracając do filmu, mamy tutaj dwie przyjaciółki. Zaznaczam, to się dzieje w rumuńskich Karpatach, w związku z tym nie w Polsce, które z humorem siłą mierzą się z upływem czasu, a wieś oczywiście pustoszeje. Jednym słowem, troszeczkę kultury takiej rumuńsko-polskiej, no i oczywiście troszeczkę kultywowania, powiedzmy, tradycji, jednym słowem. Na pewno ciekawe i warte obejrzenie. Drugie życie to akurat film belgijsko-francusko-hiszpańsko-niemiecko-marokański. Film, w którym mamy taką starszą Hiszpankę mieszkającą w Tangerze. Podpowiem, że to akurat po drugiej stronie Gibraltaru, która sprzeciwia się decyzji córki o sprzedaży jej domu. Co z tego wyniknie? No cóż, no pewne troszeczkę zamieszania, troszeczkę tarć, no ale przede wszystkim taka opowieść o różnych kulturach i oczywiście takich międzypokoleniowych, że tak powiem, niuansach i nie tylko. No i ostatnia propozycja, Sny o słoniach. No to powinienem chyba podkreślić, bo na filmy Wernera Herzoga czeka się, moi drodzy, bo one może nie zawsze są piękne, ale zawsze są, no powiedziałbym, specyficzne i wymagające odpowiedniej uwagi. A w tym razem mamy dokument, i to dokument przyrodniczy, w którym Werner Herzog wraz z ekipą podąża za tajemniczym stadem słoni, które żyją w angolskiej dżungli. Bo wbrew pozorom w Angolii nie tylko step i pustynia Kalahari, ale również troszeczkę dżungli jeszcze się mieści. No co więcej, są tam również kopalnie diamentów, co niestety rzutuje na to, że i słonie nie mają lekko, pomimo tego, że jest to duży kraj mimo wszystko. A Werner Herzog robiący dokument, no, moi drodzy, to jest coś, co warto. To jest coś, co warto zobaczyć. To kichanie to bynajmniej nie było na wiwat. No, ale nie zmienia to faktu, moi drodzy, że zapraszam do kin, aby obejrzeć te wszystkie filmy. A skoro tak, moi drodzy, no to mam dla was propozycję. Nie byle jaką, bo film już był, a teraz film, a w zasadzie muzyka. No tak troszeczkę pod film, troszeczkę ustawiona, bo Zabij ze mną czas, Ania Leon zaśpiewa.

No, przepraszam was bardzo, ale próbowałem troszeczkę ułożyć harmonogram, o czym zacząć mówić, no bo moi drodzy, to, że ja wam zaproponuję w tym tygodniu, na koniec tygodnia, filmy do obejrzenia, to jest jedna sprawa. Natomiast nie można nie zapomnieć o jednej sprawie. To jest ostatni wieczór. No chciałoby się powiedzieć, to jest ostatnia środa. Chyba niedziela była, ale środa też pasuje. Jutro, moi drodzy, startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W związku z tym kwestie filmów w niektórych przypadkach, a w zasadzie niektórzy z was zapewne uznają za element zbędny, bo będzie się działo. Powiem tak, że Już jutro o godzinie 20:40 będzie pierwszy mecz, czyli Meksyk RPA, pierwsza kolejka grupy A do rozegrania. Jakby co do czego, to dorzucę jeszcze, że kolejny mecz to akurat to będzie na TVP1, natomiast na TVP2 drugi rzut. No i to będzie już tak bardziej dostosowane do godzin funkcjonowania Amerykanów, moi drodzy, 3:50 naszego czasu. Czyli jak ktoś odpowiednio wcześnie wstanie, to jeszcze zdąży obejrzeć wieczorny mecz na żywo ze Stanów Zjednoczonych, a dodam, że w zasadzie jutro, nie, to już w zasadzie piątek nad ranem, z tego co mi się wydaje, tam będzie druga para grupy A, czyli Korea Południowa, Czechy będą grali. To, moi drodzy, jutro. Natomiast dodam jeszcze, że oczywiście kolejne dni, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, przeszły tydzień, zawsze szły tydzień, na pewno będzie elementów, że tak powiem, do zagospodarowania cała masa. No i to trzeba oczywiście pamiętać. A skoro tak, no to zacznijmy, że tak powiem, tradycyjne zestawienie filmów, które będą do obejrzenia akurat na tych ogólnodostępnych stacjach telewizyjnych. I skoro tak, no to uwaga, Król Artur, Legenda Miecza, to lada chwila będzie dostępne na TVN-ie, także możecie zacząć oglądać, ale ja bym się skoncentrował na Dunie, ale to jest ta troszeczkę inna Duna, że tak to określam, 2021 rok. Myślę, że do obejrzenia jak najbardziej TVN was zaprasza. Jak ukradłem 100 milionów, to akurat komedia o 23 na Polsacie, natomiast Boże Ciało na Stoklatce będzie do obejrzenia. Przypominam, polski film dramatobyczajowy, w sumie polsko-francuski, no ale nie bądźmy drobiazgowi, w którym młody chłopak po przejściach trafia do miejscowości, gdzie wciela się w postać księdza i udaje go dosyć skutecznie. Myślę, że też warto pamiętać. Wojownik z kolei na Pulsie o 22:00 też chyba może wam się to spodobać. No a jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to rzucę wam także Sagrada Familia, wyzwanie dla Gaudiego. Dokument na TVP Kultura 23:15. Nie wiem, czy macie świadomość, ale po 100 latach budowy Sagrada Familia w Barcelonie w końcu zaczyna dochodzić do etapu, kiedy jest wykończona. Moi drodzy, to jest moment, na który wielu czekało, no i wszyscy, znam również tacy, którzy twierdzą, że jeżeli się skończy budować, to pojawią się smoki i inne rzeczy, które będą tam fruwały. Nie wiem, skąd to akurat przesłanie wynika, ale można chyba przyjąć, że jest to oczywiście coś, co no, na pewno wielu się spodobać. A, no i jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy do czwartku, o którym już poniekąd mówiłem. O 22:30 na TVP Kobieta będzie Kos do obejrzenia, czyli film o Tadeuszu Kościuszce, także polecam, bo insurekcja kościuszkowska w wersji fabularnej troszeczkę rozgrywać się tam będzie. Jeżeli chodzi o jutro, to poza meczami oczywiście, bo nie wszyscy mecze oglądać będą. Projektantka, komediodramat o 22:50 na Polsacie, natomiast Sława Płeć o 22:00 na TVN-ie. Komedia polska, także przygotujcie się i do obejrzenia. A ja podrzucę wam tak, że na Stopklatce, zaraz po Gangach Nowego Jorku, które będą też jutro, o 23:30 będzie Pulp Fiction z 1994 roku.
Jednym słowem, film, który zawsze ogląda się bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze. Bestia z kolei o 22 na Pulsie też Wam się powinno spodobać. A Bardzo Dziki Zachód, sensacja, w zasadzie komedia o sensacja, komedio western. O dwóch ludziach zmieniających historię i dużej ilości niesamowitej techniki, która ma na celu, powiedzmy, unormowanie, podbicie Dzikiego Zachodu albo powstrzymanie tego, a może jeszcze parę innych rzeczy. Will Smith w jednej z głównych ról, także warto o tym pamiętać. Na TVP4 Pamięć Absolutna z 90 roku, czyli z Arnoldem, będzie od 23, także pamiętajcie o tym. No i Siedmiu Wspaniałych, wersja z 2016 roku, w związku z tym ta nowsza mnie się mniej podoba, ale zawsze obejrzeć można. To Super Polsat o 22.55. No i jeszcze podpowiem, że jakby co do czego, Nigdy nie mów nigdy, polski film, jak najbardziej komedia, na TVP Kobieta, mamy gwiazdy korporacji, no i okazuje się, że przelotne związki czasami niego starczyć mogą. Co z tego wynika? No cóż, na pewno sporo zabawy. Na piątek z kolei, jakby co, oczywiście, to na Polsacie będą Piraci z Karaibów nieco wcześniej, ale ja podpowiem, że Znaki od 23.10, fantastyka, w której, mamy, że tak powiem, te moce nadprzyrodzone, a pozaziemskie troszeczkę, w kontekście oczywiście filmu, o którym mówiłem wcześniej, czyli Dzień Objawienia, oczywiście, który dzisiaj wszedł na ekrany, warto o tym pamiętać. Znaki o 23.10 na Polsacie, natomiast na TVN-ie o 20.00 Duna, część druga. Do tego chyba nie muszę zapraszać, natomiast Eurotrip Komedia od godziny 22.55 to stop klatka i uwaga, Dom Zły o 23.00 polski film z 2009 roku, Arkadiusz Jakubik w jednej z głównych ról i Bieszczady zimową porą, a w zasadzie zimowym dniem stanu wojennego. To Puls 2 o 23.00, także można już się do tego przygotować. Dla tych, którzy lubią mocne wrażenia, Obcy kontra Predator będzie o 22.00 na TV4, a na Super Polsacie Mroczne Umysły, też fantastyka w mocnym wydaniu. Duna, ale w innym wydaniu z 1984 roku, taka amerykańsko-meksykańska produkcja, to akurat do obejrzenia będzie na TVP Kultura. Jak ktoś chce, może porównać, jak te wersje się różnią, także spokojnie do podglądu jak najbardziej. Na sobotę, tutaj akurat rozciągamy już od razu na cały dzień, bo są młodzi i młodsi, którzy czasami potrzebują nieco rozrywki rano, oczywiście. Jakby co, klopsiki i inne zjawiska pogodowe to będzie na TV6 do obejrzenia o 7.30, a o 8.00 Kapitan Majtas, czyli pierwszy wielki film, również animacja dla młodych widzów. No i film, tym razem przygotowy o psie, który wrócił do domu, to na Super Polsacie o 10.00. To tak dłuższa perspektywa, jakby ktoś o 3.00 oglądał mecze, to pewnie będzie chciał się troszeczkę zrzemnąć akurat przed kolejną turą. Natomiast wracając do oczywiście wieczorowej pory, to Venom 2 Carnage o 23.25 na Polsacie. Weselne Przeznaczenie o 22.30 TVN, komedia romantyczna, bardzo europejska. Bodyguard Zawodowiec, to akurat bez Kevina Costnera, od razu podpowiem. Na Pulsie o 22.10 będzie do obejrzenia.
Natomiast z takich rzeczy, które mogą was poruszyć, to katastrofa, ale taka futurystyczna oczywiście, 2012. Super Polsat oczywiście zaprasza, no i Miłość na deser, komedia romantyczna z 2021 roku, TVP Kobieta oczywiście na was będzie czekała. Jakby co, to jeszcze Wyspa z Gwiazdorską Wsadłem z 2005 roku, to będzie na TVN7 o godzinie 20. No taka sensacja, troszeczkę fantastyczna. Podpowiem spoiler, nie wszystko jest takie, jak może się wydawać oczywiście. Teraz jeszcze niedzielną porą, tutaj oczywiście też podpowiem, że rano dla młodych widzów mam dla was przygotowane Chłopiec i Wilk, będzie na TVN7 o 7.55 do obejrzenia. Natomiast nieco później oczywiście, bo o godzinie 9.30 Bileciki do kontroli, taka komedia, no może mniej dla młodych widzów, ale myślę, że obejrzeć jak najbardziej można. Piotruś Królik 2 na Gigancie to 11.30 na Polsacie będzie, także to już jest ewidentnie, że tak powiem, pod młodszych widzów. No i teraz wieczorową porą to nie ty, komedia romantyczna na Polsacie, to o 22.05. Natomiast Indiana Jones i Ostatnia Krucjata o 19.45, co prawda film z 1989 roku, ale myślę, że dobrze się obejrzeć można. No i uwaga, klasyk polskiego kina, czyli Psy na Stopklatce o 23.00 będą do obejrzenia. Natomiast o 22.30 Terrorysta, sensacja bardzo dobra, sprzed 25 lat, ale dobra. No i uwaga, ciekawostka, na Pulsie 2, 13 Wojownik z Banderasem w roli głównej, jednym słowem Arab, który pojawia się w świecie wikingów. O, myślę, że to się dobrze ogląda, naprawdę ciekawy film skądinąd. No i uwaga, Złoto Dezerterów, to będzie o 17.55 na TVP Kultura, natomiast jeżeli chcielibyście no jeszcze czegoś innego, Zawód Szpieg, to akurat z Robertem Redfordem, będzie film do obejrzenia na Super Polsacie o 21.00. I jeszcze tylko jeden news oczywiście, ale może trochę bardziej rozbudowany, dotyczący poniedziałku, no bo tam zwykle wieczorową porą kilka ciekawych propozycji jest i podpowiem, na TVN-ie tuż po północy Matrix Reaktywacja będzie. Natomiast dla tych, którzy wolą no powiedzmy bardziej standardowe godziny, Zabójca Idealny na Pulsie będzie akurat do obejrzenia. Myślę, że wam się to oczywiście może spodobać. No i bardzo, ale to bardzo oscarowy film. Erin Brockovich z Julią Roberts w roli głównej, to na Super Polsacie o 21.00 do obejrzenia oczywiście. Oj, nagadałem się teraz bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dużo. W związku z tym chyba jest to ten moment, kiedy możemy zacząć grać i to, no to powiedzmy tak, troszeczkę kultu, troszeczkę innych rozrywek gramy. Swemu do de kraj? Jakoś tak chyba.

Kulti Morris Varajczy, koncertowe prawie że nagranie. A my przechodzimy jeszcze do serwisów streamingowych, bo jakoś przeskoczyło mi się, no to nie ma co odwlekać. Jakby co do czego, to zaczynamy od Amazona. Dzisiaj na serwery Amazona weszły 3 nowe seriale, czyli po pierwsze Legenda Vox Machiny, 4 sezon, dodatkowo każdy kolejny rok. Serial, no powiedzmy, troszeczkę uczuciowy, romantyczny. Małe miasteczko i wielkie miłości, relacje, a poza tym rozrzucone trochę w czasie. No i troszeczkę specyficzny humor po twoim trupie, to akurat też o małżeństwie na urlopie. Mają ratować związek, a okazuje się, że chyba wymyśli inny sposób zakończenia związku. Skoro tak, to jeszcze podpowiem, że jakby co, to naprawdę jak co miesiąc Amazon na początek miesiąca wrzucił naprawdę kilka fajnych propozycji, bo tak, od paru dni jest Więzień Labiryntu dostępny, także jak najbardziej. Prime Video oczywiście zachęca. Pojutrze Zabawa w pochowanego ma się pojawić, natomiast na poniedziałek Król Rozrywki będzie. A ja dodam, że cały zestaw Legalnej Blondynki jest już do obejrzenia od jakiegoś czasu, także tylko i wyłącznie na Prime Video możecie wejść i od razu będzie wszystko jasne. Jeżeli chodzi o propozycje do obejrzenia na Disneyu, to od 2 dni jest premierowy Alice i Steve dostępny, to od paru dni, jak również drugi serial Antoni Porowski W rytmie miasta, to akurat no powiedzmy troszeczkę bardziej przestawione i przejście. Natomiast od dzisiaj, no wiecie co, jakby się tak zastanowić, to nie wiem, czy jeszcze w niektórych kinach Króla Dopalaczy byście nie znaleźli, ale chyba już nie. Natomiast od dzisiaj jest na serwerach Disneya Król Dopalaczy do obejrzenia, także patrzcie, szukajcie, a może znajdziecie. Avatar jeszcze nie, także poczekajcie troszeczkę. Natomiast z pozostałych propozycji to Czy mnie słychać też od dzisiaj, Smoczy napastnik również od dzisiaj. No i uwaga, to akurat nie od dzisiaj, tylko od piątku Iron Man i Super Ekipa będzie do obejrzenia oczywiście na Disneyu. Jeżeli chodzi o kwestie propozycji dotyczących HBO Max, to powinienem chyba zacząć od... Czekajcie, Republika Jałgłowych? Nie, Republika Jałgłowych już wystartowała, także od paru dni możecie pooglądać serial, no powiedzmy... Przepraszam bardzo, serial taki troszeczkę satyryczny, ale generalnie fantastyka w takiej alternatywnej rzeczywistości. No i Kazachstan zrównany, że tak powiem, atomowo z Ziemią. To akurat rzecz, która jest do obejrzenia już od jakiegoś czasu. Także chyba nie ma co tutaj podrzucać, a jest oczywiście masa innych propozycji jeszcze. Jeżeli chodzi o Netflixa z kolei, to uwaga, standardowo propozycje najpierw licencyjne. Skoro tak, no to od razu rzucam Kolor zła czerni, to akurat od dzisiaj dostępne. Dodatkowo drugi sezon Opowie się o mojej rodzinie również od dzisiaj i Outlast dżungla też od dzisiaj, a dodatkowo jeszcze, uwaga, też od dzisiaj The Rest in Football. Wiralowy hit to jutro będzie i Po złej stronie prawa Słodkie magnolie, 5 sezon i również jutro, natomiast w piątek możecie już szukać Instynkt macierzyński, Poligamista. Natomiast od 16 to już jest wtorek, przyszły wtorek oczywiście, nie, jeszcze nie przyszły, wtorek, po prostu najbliższy wtorek.
Ulubieńcy Ameryki, czy liderki Dallas Cowboys sezon trzeci. Natomiast w środę, a w zasadzie po środzie, za wszelką cenę będzie do obejrzenia. To są propozycje licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to podpowiem, że czy coś nie przedstawiłem? Nie, dobrze, powiedziałem tylko tyle, że przedstawiłem o wartości. Z licencyjnych oczywiście, jeszcze wracając, to tak, Gwiazdka, Księżniczki, Łabędzi Śpiew, Liga Sprawiedliwości, Znaka Snydera, to akurat od jutra kino, Ekipa, Jack, Pogromca Olbrzymów, natomiast ostatnia piosenka, Królowie Ulicy, to od piątku i od poniedziałku, One Piece, Alabasta i Robin Hood, Książę Złodziei, to od wtorku akurat będzie do obejrzenia, a w środę Za duży na bajki, jednym słowem na pewno sporo nowości. A skoro tak, moi drodzy, to jest chyba ten moment, kiedy sobie drugie życie możemy zafundować. W jakim stopniu oczywiście.

No, w sumie to informacja może nie z ostatniej chwili, ale prawie że z ostatniej chwili, bo jeżeli wybieracie się w rejon Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy bardziej, to uważajcie na pogodę, bo przed chwilą nad Muszyną i Krynicą Zdrój przeszła burza, której no, prawdopodobnie może się zawiązać superkomórka burzowa, czyli trąba powietrzna generalnie. Oczywiście dużo wyładowań, ryzyko gradu. Jednym słowem, uwaga, uwaga, Tomku, pilnuj się. To akurat były Nowinkowiec, akurat w tym rejonie przebywa. A skoro już mowa o tym, to oczywiście za oknem, jak sprawdziłem, leje, już nawet nie kropi, tylko leje, w związku z tym, jeżeli nie musicie nigdzie iść, to po prostu zostawcie włączone nowinki, posłuchajcie, albo pooglądajcie ciekawy film, słuchając nowinek. Jedno drugiego nie wyklucza, wbrew pozorom. Ja wam przeszkadzać za chwileczkę nie będę. A muzyka, jak zwykle, bardzo fajna. Tak a propos, podpowiem, jutro poranek tuż po godzinie 9, w związku z tym zapraszam serdecznie. Wieczorem inżynierskie historie, to o 21 z minutami wystartuje. Natomiast dzisiaj to już w zasadzie wszystko, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie i serdecznie za wspólnie spędzony czas. No i do usłyszenia do jutra. Zapraszam do słuchania nowinek. Pamiętajcie, www.nowinki.pkl.pl, wystarczy wejść, kliknąć. No i słuchać. Zachęcam. Dobranoc, pa i cześć. A, no jeszcze jedna sprawa. Ostatni taniec taki sobie zażyczyłem na koniec. No to chyba możemy sobie pozwolić na to. Pa.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie. Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj czwartek, 11 dzień czerwca i 162 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Paula, Barnaba, Anastazę oraz Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomiu, Radomiła, Fortunat. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy. A skoro już życzenia, no to i zabawa. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Również Międzynarodowy Dzień Rysia, to może się spodobać. No i Dzień Komornika Sądowego, no to jest zawód nie zawsze mile widziane. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że mogę wam podpowiedzieć, że dzisiaj wieczorem po 22 w klubie Studio Disco będzie. Jeżeli macie szansę poskakać, to propozycja jak najbardziej aktualna i dla was i nie tylko. Jeżeli wolicie koncert, to podpowiem, że w klubie Red dzisiaj o 20 Faraway koncertować będzie. Jeżeli wolicie jutrzejszy dzień, no to podpowiem, że również o 20, ale w zaścianku. Venom Incorporated, jednym słowem, będzie ostro i głośno. A ja zapraszam was również do kina, aby obejrzeć nowy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia. Film możecie dzisiaj obejrzeć o 16.35 lub 19.45, natomiast jutro proponuję seansę o 17.20 lub 18.20. Przypominam, że chodzi o to, że w końcu się dowiadujemy, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, a to oczywiście o czymś świadczy. No i informacje bieżące, tu podpowiem i przypominam, moi drodzy, od już praktycznie półtorej tygodnia rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską na studia pierwszego stopnia. Podpowiem, że jakby co do czego, to jest przygotowanych blisko 4,5 tysiąca miejsc na 40 kierunkach studiów, ponad 40 kierunkach studiów. Jednym słowem, wybierać jest w czym, a rekrutacja będzie trwała, no powiedzmy, z pewnymi ograniczeniami do 17 września, z wyjątkiem oczywiście architektury czy wzornictwa przemysłowego, gdzie terminy są nieco wcześniejsze, ale tutaj uwaga, uprzedzam, że oczywiście te terminy są pojęciem względnym, bo w momencie, kiedy zostanie wyczerpana pula miejsc, no z przyczyn obiektywnych i jednoznacznych po prostu już wtedy nowi kandydaci nie będą przyjmowani. A skoro tak, moi drodzy, no to jeszcze jedna sprawa bardzo wiodąca. Warto studiować na Politechnice, w związku z tym zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i powinno iść wszystko głośno i w stereo. W mono, ewentualnie na części pokoi w akademikach na ulicy Skarżyńskiego można nas jeszcze jak najbardziej słuchać, w związku z tym tą drogą oczywiście też zachęcam do posłuchu. A skoro już mowa o takich drobiazgach jak słuchalność, no to dorzucę jeszcze od siebie, że jutro poranek, tuż po godzinie 9 startuje, wieczorem o 21:00, dzisiaj będzie, a jutro herbatka. Natomiast dzisiaj, tuż po 21:00, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

reputable.

szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj czwartek, 11 dzień czerwca i 162 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Paula, Barnaba, Anastazę oraz Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomiu, Radomiła, Fortunat. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy. A skoro już życzenia, no to i zabawa. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Również Międzynarodowy Dzień Rysia, to może się spodobać. No i Dzień Komornika Sądowego. No to jest zawód nie zawsze mile widzi.

Karpiński, Jacek Karpiński zmarł w 2009 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czy 2001 roku we Wrocławiu. Natomiast na emeryturze dorabiał, projektując strony internetowe. Wyobraźcie sobie, kilkudziesięcio, 70-80-latek, który zajmował się robieniem stron internetowych. Coś, czego wtedy dopiero uczyli się robić młodzi ludzie w wieku, powiedzmy, licealnym. Ale taka historia.